Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn. Fajn. Vždycky hot.